0: Tomio Okamura. Jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené. První velký hudební festival v Ostravě Elektronické Beats for Love přivítá návštěvníky přesně za měsíc. O necelé dva týdny později vypuknou Colors of Ostrava. Industriální areál Dolních Vítkovic už se začíná připravovat na příliv desítek tisíc návštěvníků z celého Česka i ze zahraničí. Podle ředitele Beats for Love Kamila Rudolfa v areálu vystaví řadu atrakcí, které hudební zážitek doplní.
1: Cílem je, aby těm našim návštěvníkům od začátku do konce padala brada nad tím, co v tom festivalu zažívají, prožívají i kromě té hudební stránky, to znamená dekorace, performéři, různé show a různá překvapení. Bude tam třeba apokalyptická vesnice, jo, přímo s obyvateli a podobně, takže těch věcí tady bude určitě celá řada. Počasí.
0: Z počátku noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Od západu pak budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Zítra ráno se ojediněle mohou tvořit mlhy, jinak bude jasno až polojasno. K večeru pak opět přibývání oblačnosti. V noci teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Petřvaldu je uzavřena ulice Kulturní. Probíhají tam stavební práce, uzavírka potrvá do konce října. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Český radio v Ostravě, wydarzenia.
4: Dobry wieczór, środę 3 czerwca 2026 roku, imieniny Karola i Leszka. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń, aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Budowlańcy muszą naprawić zewnętrzne mury dawnych stajni zamkowych, ponieważ obiekt znajduje się w złym stanie technicznym. Stajnie w Parku Bożeny Niemcowej w Karwinie powstały w połowie XIX wieku jako część folwarku zamku Frysztat. Później służyły jako stajnie dla koni rodu Larysza, a następnie były wykorzystywane przez strażaków jako magazyny. Jak potwierdził kierownik budowy Łukasz Horuta, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Remont magistrali ciepłowniczej utrudni ruch w centrum Trzyńca. Energetycy rozpoczną pracę 22 czerwca, a zakończyć ją planują 26 lipca. Utrudnienia obejmą przede wszystkim ulicę Frydecką. Szczegółowe terminy i zakresy zamknięć mieszkańcy znajdą na stronach internetowych miasta. Jak dodaje rzecznik magistrali stratu Stanisław Cieślar, zmiany dotkną również komunikacji autobusowej oraz okolicznych ulic. W Beskidach powstaje film Ekspedycja Galejnik. Twórcy zaprezentowali dziś rodzinną komedię podczas festiwalu filmowego w Zlinie. To historia pięciu przyjaciół, którzy od czasów szkoły średniej regularnie wybierają się na wspólne wyprawy turystyczne. Ich jedyną zasadą było dotąd żadnych kobiet i przetrwać. Tym razem na wyprawę zabierają jednak także swoje dzieci, powiedziała agencji CTK reżyserka filmu Zuzana Mariankowa. Przechodzimy do serwisu Za Olzia. Biegniemy dla tych, którzy już biec nie mogą. Pod takim hasłem 10 czerwca w Olrzechowicach odbędzie się bieg Pro Hospice Medica. Dochód z wydarzenia wesprze rodziny korzystające z opieki mobilnego hospicjum. Dlaczego ta pomoc jest tak ważna, wyjaśnia organizatorka Marta Bartnicka.
5: Cały dochód z tegorocznej akcji wesprze nasze hospicjum domowe Medica Trzyniec, które dojeżdża do nieuleczalnie chorych pacjentów prosto do ich domów w regionie Trzyńca i okolicznych gmin. Ta pomoc jest kluczowa, ponieważ koszty specjalistycznej opieki medycznej nie są w pełni pokrywane ze środków publicznych. Corocznie Medica stoi przed wyzwaniem zyskania 20% swego finansowania od darczyńców, co czyni rocznie 2 miliony koron. No i właśnie dzięki biegaczom i darczyńcom możemy zapewnić, że nasi pacjenci spędzą swoje ostatnie dni godnie, bez bólu i otoczeniu najbliższych. Co więcej, w tym roku Fundacja Trzywe Foundation obiecała tak zwany matching, czyli podwojenie zebranej kwoty. Każda podarowana 100 korona zamieni się więc w 200 koron na pomoc chorym.
4: Kościół ewangelicki w Błędowicach był jednym z miejsc, które wzięły udział w tegorocznej Nocy Kościołów. Na odwiedzających czekało zwiedzanie wieży, koncert organowy, kawiarenka oraz spotkanie z historią świątyni. O tym, od czego trzeba zacząć opowieść o dziejach tego miejsca, mówi przewodnik i prezbiter zboru Daniel Parchański.
6: I trzeba sobie uświadomić,

0: Że stoimy przed kościołem z 1882 roku. To jest właśnie jeden z takich pierwszych kościołów po wydaniu tolerancyjnego patentu cesarza Józefa II. Do tej pory nie było wolne stawiać kościoły, jakiś modlitewny, albo takie spotkania się odbywały w lesie, tutaj po domach, jakby prywatnie, ale od tego roku 1781 tak właśnie możemy budować już takie, w tych czasach jeszcze modlitewny, ale już budynki, czyli naprawdę stoimy przed budynkiem, który jest kulturni pamiątką, gdyż to tak powiem, a jest to właśnie taki jeden z najstarszych takich zabytków tutaj ogólnie w Chawierzowie, byśmy powiedzieli, i też w Błędowicach.
1: Miłośnicy historii i łowczorskich tradycji naszego regionu związani z kołem PZKO w Piosku kontynuują budowę pasterskiej koliby na Girowej. W publicznej zbiórce wsparli ich projekt także liczni darczyńcy, mówi jeden z inicjatorów budowy koliby, wiceprezes pioseckiego koła Jan Michalik.
2: Te datki, które są nad limit tej zbiórki, to chcemy wykorzystać do zagospodarowania terenu. Jakieś ławki, stoły by się tam sporządziły. No i na pewno będziemy zadaszać gontem, tym tradycyjnym szyndziołem, tą kolybę w czerwcu, kiedy zapłacimy tą właśnie fakturę 90 tysięcy panu Kajnarowi, który przygotowuje lub już wysusza ten szyndzioł dla nas przygotowany. Będzie trzeba zrobić 60 metrów kwadratowych, to na pewno tam będziemy 3 dni, piątek, sobota, niedziela.
1: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś 3 czerwca, data, która łączy codzienność, literaturę i kosmos. Na świecie obchodzony jest Światowy Dzień Roweru. Dokładnie tego dnia w 1965 roku Edward White odbył pierwszy amerykański spacer kosmiczny, a w 1924 roku zmarł Franz Kafka, pisarz nierozerwalnie związany z Pragą. 3 czerwca przypomina też o przełomowym wyroku w sprawie Mabo, który zmienił australijskie myślenie o prawach ludności rdzennej. Z takim nietypowym kalendarzem zaczynamy dzisiejsze wydarzenia, a w części publicystycznej kontynuujemy tematykę Dnia Roweru, bowiem w Cieszynie ruszyła wystawa z okazji 60-lecia turystycznego klubu kolarskiego Ondraszek. Następnie przesuniemy się na czeską stronę, a wiceburmistrz Wit Słowaczek zdradzi nam nieco na temat współpracy transgranicznej czeskiego Cieszyna i Cieszyna. Najpierw piosenka.
3: Rzecz nierzadka w niektórych.

0: nieprawda, plotka, bo nikt mnie nie spotkał. Tylko padał deszcz, tylko padał deszcz, padał deszcz, padał deszcz.
1: W Cieszyńskim Domu Narodowym otwarto wystawę Z Ondraszkiem przez dekady, przygotowaną z okazji 60-lecia turystycznego klubu kolarskiego PTTK Ondraszek. Ekspozycja przypomina historię klubu, ale też pokazuje, jak przez kolejne dekady zmieniała się turystyka rowerowa, sprzęt, trasy i sam sposób wspólnego spędzania czasu. O tym, dlaczego warto było opowiedzieć tę historię właśnie w Domu Narodowym, rozmawialiśmy z organizatorami.
2: Kolejna wystawa tutaj zaistniała, jest bardzo wyjątkowa.
1: 60 lat działalności klubu to bardzo długi okres. Co dla Państwa jest najważniejsze w tym jubileuszu?
3: Najważniejsze jest to, że przez tyle lat istniejemy. Jarosław Rezmer, obecnie od stycznia tego roku prezes turystycznego klubu kolarskiego Ondraszek w Cieszynie. Od założenia różne koleje, można powiedzieć, losu były, różnie się działo. Wiadomo, był wcześniej stan wojenny, też były ciężkie czasy, ale klub się rozwijał. Mamy w tej chwili ponad 80 członków. Dotrwaliśmy właśnie do tego 60-lecia. Planujemy dalsze imprezy. Za dwa dni rozpoczynamy w Ustroniu 66. Ogólnopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej. Jest to już czwarta impreza właśnie typu ogólnopolskiego organizowana przez Ondraszka. Była w 69., 90., 91., 2006 i w tej chwili jest to piąta impreza. Mamy zgłoszonych 547 uczestników. Bazą naszą będą domy wczasowe na Jaszowcu w Ustroniu oraz stanica ZHP Ustroń-Lipowiec. Jest to stanica udostępniona nam przez Chorągiew i Ziemi Pszczyńskiej. Tam będzie około 50 uczestników mieszkać. Część również będzie mieszkać w kwaterach prywatnych, bo taką możliwość również mieli.
1: Gdyby trzeba było w kilku zdaniach powiedzieć osobie, która nie zna Ondraszka, czym jest ten klub, czym Wy się zajmujecie, co by to było?
3: Klub Ondraszek, turystyczny klub kolarski Ondraszek, promuje turystykę rowerową. Nie jest to tylko wsiąść na rower i pojechać. Te są rajdy rowerowe dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Są to rajdy rodzinne, dla całych rodzin, których już było 25 edycji. Jest to wspólnie organizowany z PTTS-em w Republice Czeskiej rajd do źródeł Olzy oraz do ujścia Olzy. One się odbywają naprzemiennie co dwa lata. Ponadto mamy wspólne imprezy, nie tylko rowerowe. Wyjeżdżamy na wycieczki górskie. Mamy jedną taką na przełomie sierpnia i września, 3-4-dniową. 15 sierpnia mamy jednodniową wycieczkę górską. No i oprócz tego jeździmy na imprezy organizowane przez inne kluby w Polsce oraz tak jak tu okolicy. Odbywają się rajdy rodzinne. Też uczestniczymy w tych imprezach. Ostatnio był dwa tygodnie temu Festiwal Żelaznego Szlaku. Też uczestniczyliśmy w tej imprezie. Mieliśmy tam prowadzić uczestników z Zebrzydowic na szlak i po szlaku. Niestety pogoda troszeczkę pokrzyżowała plany, ale my byliśmy gotowi.
1: W zapowiedzi pojawia się taka myśl, że nie można oczywiście pokazać wszystkiego, co zatem musiało zostać poza samą wystawą, pomimo tego jest ważną częścią klubu.
3: Ludzie. 80 osób. Tu by się nie zmieściło. A ponadto, gdyby wszyscy chcieli przynieść swoje pamiątki związane z Ondraszkiem, z wycieczkami, to myślę, że ta duża sala widowiskowa miałaby problemy, żeby to pomieścić. Naprawdę mamy tego ogrom. No i to jest naprawdę taki przekrój. 60 lat zmieścić na takiej małej 50-metrowej sali, to trzeba się zastanowić faktycznie, co wybrać. Ostra selekcja była.
1: Może z taką lekką też dygresją do przyszłości. Jakie są plany Ondraszka po tym jubileuszu? Czy wystawa bardziej podsumowuje to, co dotychczas zrobiliście, albo może zaczyna jakiś kolejny etap?
3: No wiadomo, że każda wystawa podsumowuje to, co już było. Miejmy nadzieję, że wystawa zainspiruje niektórych, może do przyłączenia się do nas, bo mamy problem chyba jak wszyscy z narybkiem. Także u nas PSL jest dosyć wysoki i no troszeczkę się martwimy przyszłością, że nie będzie miał już kto jeździć za naście lat, jak faktycznie tej młodej krwi nie będzie. Ale miejmy nadzieję, że pójdzie dobrze.
4: Przede wszystkim zachowaliście cel kraju nadczy, bo naszym celem zakładają klub było poznawać naszą ojczyznę.
1: Stoimy obecnie przed różnymi starszymi modelami, powiedzmy, rowerów. Jak wyglądały kiedyś te klubowe wyprawy?
5: No, to jest bardzo ciekawe właśnie zagadnienie, bo te rowery, które tu są dwa wystawione... No, więc jestem Zbyszek Pawlik, jestem z klubu kolarskiego Ondraszek. Prezesem byłem przez 20 lat, od 2006 do 2026. One nazywają się Bombowce. Ten rower jest przed wojną jeszcze, warszawskiej fabryki uzbrojenia. I na tym rowerze i na tej rowerze jeździły nasi założyciele, ojcowie założyciele. Państwo Emilia i Władysław Sosnowie. Emilia jest tu między nami, ma 94 lata i przyjechała tutaj specjalnie na tą wystawę. Władysław niestety nie żyje od już teraz 6 lat, ale obydwaj byli jakby założycielami klubu, czyli od samego początku na tych rowerach, aż do tego, kiedy jeździli, oni je użytkowali. Także jest to rewelacyjna sprawa. A inne rowery, no to są takie późniejsze egzemplarze, ale też lata 70., 80., Jaguar na przykład i te inne, to już wtedy to było marzenie, a teraz to jest zabytek.
1: Właśnie jak patrzę, to są na tych rowerach waszych założycieli takie różne czytniki, o co chodzi?
5: A no właśnie, a to już sobie dokomponowali sami, to jest na ówczesne czasy, lata 70., licznik rowerowy, czyli wskazuje i szybkość, i kilometraż. No tego nikt nie miał. To kiedyś kupili w NRD tą specjalną, tą urządzenie, jeszcze na NRD kiedy istniało, no i sobie wmontowali swój rower, a to poza tym jednym urządzeniem to wszystko jest jeszcze oryginalne, czyli właściwie sprzed wojny.
1: Pozwolę sobie jeszcze jedno pytanie. Który z tych rajdów albo też może wydarzeń Ondraszka najbardziej panu zapadnęło w pamięć?
5: No to proszę zwrócić uwagę na tą tablicę tutaj. Takie długie historie, byliśmy kilkakrotnie organizatorami takich ogólnopolskich zlotów przodowników cyrki kolarskiej, czyli do nas przyjeżdżali ludzie z całej Polski. Ten zlot, tutaj jest w 2006 roku się odbył, to był 46 zlot. Myśmy go organizowali, właśnie tego, przynajmniej go pamiętam, bo byłem jego komandorem. Wtedy przyjechał na ten zlot 350 ludzi, a w tym roku, dokładnie w niedzielę, teraz ta co będzie 66 zlot, który też organizujemy my. Jest teraz już zapisany na ten nasz zlot 550 ludzi. Także jest to wielki progres, naprawdę dużo ludzi przyjeżdża, a meta tego, czy może inaczej, baza tego zlotu będzie w Ustroniu. I tam wszyscy ludzie będą zakwaterowani, jeździć po całym naszym Śląsku Cieszyńskim. Wcześniej jeszcze były, organizowaliśmy w 90 roku taki zlot Oświęcim-Pszczyrk, jeszcze wcześniej, w 69 roku, to była Ziemia Cieszyńska, właśnie tam był główny organizator, tylko też właśnie Władysław Sosny, o tym wspomniałem wcześniej.
1: Dodajmy, że wystawę z Ondraszkiem przez dekady można oglądać w Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego na drugim piętrze Domu Narodowego. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 14 sierpnia. Władze czeskiego Cieszyna i Cieszyna od lat ściśle z sobą współpracują, a mieszkańcy obu miast spotykają się na licznych imprezach. Redaktor Jacek Sikora rozmawiał na temat tej współpracy z wiceburmistrzem czeskiego Cieszyna, Witem Słowaczkiem z partii KDU-CSL.
6: Panie wiceburmistrzu, właściwie od 2007 roku, kiedy Czechy i Polska weszły do strefy Schengen, oba Cieszyny stworzyły właściwie jeden organizm miejski, prawda? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o współpracy obu miast. No i z tego powodu też wynikają wspólne inwestycje, takie te może nawet nie aż tak przyjemne. Na przykład chodzi o remont mostu Przyjaźni, do którego chyba będzie trzeba przystąpić, prawda?
7: Tak, ja myślę, że po wejściu Republiki Czeskiej i Polski do Unii Europejskiej i potem do strefy Schengen to było to, co chcieliśmy, żebyśmy mogli funkcjonować oba miasta jako raczej wspólny organizm, z którego mogą korzystać obywatele jednej i drugiej części. Tutaj skupiliśmy się raczej na tereny około granicznych rzeki Olzy. Tam myślę, że to jest ten najwidoczniejszy punkt, w którym możemy się chwalić raczej na skalę obu państw, dlatego że nie ma innych miast, które by tak bezpośrednio byli sąsiadami jak nasze Cieszyny. Tutaj tym pierwszym zmaganiem to była Sady Masaryka, powstanie kawiarni czytelni Avion, po stronie polskiej to było Wzgórze Zamkowe, no i była częściowo naprawa Mostu Przyjaźni. Tutaj były zniesione takie te punkty kontrolne, które były wiązane z granicą, była zrekonstruowana wierzchnia, wyznaczona ta symboliczna kreska graniczna, na której wszyscy się raczej chcą zrobić fotografię, żeby jedną nogą byli w jednym państwie i drugą nogą w drugim państwie. Tutaj pokazuje się, że po ostatnich kontrolach tego mostu jest jego stan taki, bo raczej jest to most powojenny, co dotyczy własnej budowy, że w przeciągu 10 lat będzie potrzebne przystąpić do podstawowego remontu całego mostu. Tutaj będzie to bardzo duży kłopot, że na stronie czeskiej właścicielem jednej połowy mostu jest miasto czeski Cieszyn, po stronie polskiej jest to powiat cieszyński. Z punktu widzenia mojego, ja myślę, że ten most to nie jest tylko most, który łączy dwa miasta i byłoby to na barkach miasta i powiatu. Raczej jest to most ważności międzypaństwowej, bo tutaj dobrze możemy powiedzieć, powstał duży most graniczny, czy most łączący oba kraje w Kocobędzu, ale tutaj można do tego podejść, nasze mosty są mostami zapasowymi i będzie się troska czeskiego Cieszyna, oczywiście i strony polskiej, negocjować z państwami, dlatego że nam by wystarczyła raczej jakaś większa kładka, żeby mogły przejechać samochody osobowe, rowerzyści, pieszy, turyści, ale jeżeli to ma być most, który by miał ciągle te gabaryty możliwości przejechania na przykład pojazdów wojskowych, no to już jest sprawą zupełnie inną i tutaj ja myślę, że będą musiały być co najwcześniej rozpoczęte dyskusje na tym szczeblu międzypaństwowym. Bo szacowane koszty na dzień dzisiejszy całego mostu by mogły być jakieś 80 milionów koron. Byśmy dzielili na poły, to każda strona 40 milionów koron. Są to duże koszty, ale podstawą jest, jakby miał ten most wyglądać. I tutaj musimy współpracować z rządami obu państw.
6: A w perspektywie to gdzieś tak, ja nie wiem, za 7-8 lat by to trzeba było zacząć remontować?
7: Myślę, że tak. Tutaj szacuje się do 10 lat, że to jest taki maksymalny to, co mamy czasowo do dyspozycji. Myślę, że to jest dostateczny czas, żeby się przygotować i zrobić ten remont jako taki. Tutaj wiemy, że jak jest wysoki stan wody przy powodzi, no to Olza już tak omywa tą konstrukcję i będzie zależało, co też powodzi Odry będzie miało za wymagania, jakie by miał spełniać ten most. Także będą to teraz lata dużych dyskusji. Na więcej nikt nie ma doświadczenia, jak remontować most graniczny, gdzie jedną połowę jest we własności jednego państwa i druga połowa drugiego. No to będziemy znów pionierami, jak podejść do tego zagadnienia.
6: I wtedy by, skoczmy tak w przyszłość myślą, to wtedy by chyba most został zamknięty i trzeba by było korzystać tylko z mostu Wolności, tam na Strzelniczej.
7: Tak, oczywiście tutaj pokazuje się, że ten temat, jak zrobiliśmy wspólnie ten most obukierunkowy, pokazał się bardzo fajny. Tutaj wiemy, że most przyjaźni jest z lat 70 coś tam. Możemy wspomnieć to zapadnięcie tego mostu i śmierć strażaków, którzy byli na tym moście w ramach powodzi. Tutaj most przyjaźni jest podstawowo starszy. Po II wojnie światowej, no ten stan oczywiście temu musi jakimś sposobem odpowiadać, że już to ma za sobą.
6: Bo o tej kładce między tymi mostami nic się nie mówi.
7: Na dzień dzisiejszy raczej nie. Wiemy, że nam udało się kładka sportowa zbudować w tych latach 2014. Tutaj też byliśmy pionierami. W dniach dzisiejszych jest otwarcie nowej kładki pomiędzy Karwiną i stroną polską. Także już pokazaliśmy tą drogę, jak budować kładki. Z mostem może być troszkę trudniej.
6: A jeżeli chodzi o tamten most czy kładkę przy moście tym towarowym?
7: Też raczej nie jest to zupełnym priorytetem. Wiemy, że finanse w ramach obu państw, obu miast są na dni dzisiejsze bardzo trudne. Dla czeskiego Cieszyna jest bardzo trudny okres. Mamy podstawówkę, którą musimy zremontować po dużym pożarze. Wiemy, że wymogi dnia dzisiejszego są takie, że wszystkie te dzieci nie będą w stanie się przenieść z powrotem do odbudowanej szkoły. szkoły, część będzie musiała pozostać w budynku na ulicy Praskiej, także i dla miasta to będą wyższe koszty codzienne tego utrzymania obu szkół, także to jest bardzo duży kłopot. No mamy kłopoty też z innymi sprawami i to są inne budynki szkół, które jest trzeba zremontować, także kładki byłoby fajne, ale ten priorytet raczej jest troszeczkę inny. Mamy salę gimnastyczną w Masarykowych Sadach, którą też będziemy musieli nie odremontować, ale raczej wybudować zupełnie nową, także to będą niemałe koszty.
6: Czytałem gdzieś teraz, że rusza też akcja pod nazwą Tessin Go. O co chodzi tu?
7: Tak, też ciągle kontynuujemy współpracę pomiędzy obuma miastami. Teraz obywatele mogli zauważyć takie ćmawe słupki, które są w ramach miasta i okolicy umieszczone na nich będą kierunkowskazy wspólne, identyczne jak na stronie czeskiej, tak na stronie polskiej, żeby jak obywatele, tak turyści się lepiej mogli orientować, gdzie są jakieś interesujące miejsca, które jest warto odwiedzić. Chcemy pokazać te interesujące budynki, które są, bo zawsze turyści chcą widzieć coś tam starego. Czeski Cieszyn nie jest zupełnie takim starym miastem, ale interesujące budynki, na przykład księgarnia Prochaski jest bardzo często odwiedzana i ludzie chcą popatrzeć. Potem będziemy kontynuowali w ramach współpracy umieszczenie takiej dużej tablicy czy mapotablicy, która będzie pokazywała centra obu miast. Będzie to przygotowane tak, żeby to było plastyczne, żeby mogli korzystać z tego też ci, którzy mają duże problemy ze wzrokiem. Będą mogli obmacać tak, jak wyglądają budynki w obu miastach. Będzie to umieszczone przed centrum informacyjnym po stronie czeskiej. Powstanie tam taki malutki skwer z tą mapą plastyczną. Także ciągle coś obmyślamy.
1: Do tematu tradycji Śląska Cieszyńskiego wrócimy jeszcze jutro. W krótkim reportażu zabierzemy Państwa do Cieszyńskiego Domu Narodowego, gdzie profesor Daniel Kadubiec w ramach Akademii Obrzędowości Dorocznej opowiadał o czasie od Wielkanocy do Zielonych Świątek. Będzie o dawnych zwyczajach, symbolice zieleni, pamięci rodzinnej i o tym, dlaczego obrzędy sprzed lat wciąż mogą mówić coś ważnego o naszej tożsamości. To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w środę 3 czerwca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zaprasza na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.